kulasz mu nie sieje. To ja przyszedł tutaj do raju, tutaj stał sobie z kraju. Zjedni Petros ma kochana, bo podaje też puchaju. To ja przyszedł tutaj do raju, tutaj stał na porozie. Zjedni Petros ma kochana.